Już wiesz, pasowiłaj, a już wiesz, kwantsztant. Oresz minutu z instant.